Romeo, kitoto kia boss. Malabar, leader de l'éternel. Buninga, awe. Petino na arbi, ekosila, kangamotema.